I'm only joking. Niesłyszę temu całkiem tej. Małku sled gier gjovden. No i sled gier gjovden. Pekariłeś, że. A są małku neorientirą w tej rauty.